0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.